Silambeleke ukuba siwuzwe lo myalezo omusha empilweni zethu bese sakheka bese siyobhekana nezinselelo zaloku kuphila. Mawudunyiswe ke ubajazwe nalapho ke babongcwele sebebonga emva kwalo myalezo. Lingavele lami igama. Ngoba ngeke ngabelane nawe kwinkazimulo. Ngoba lonke udumo nokubongwa kufanele wena. Lokhu sikucela sikubonga futhi sikwamukele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ophila kuze kube phakade. Amen.

sifika ke kulo myalezo ke enginitshele kuona njengoba ke sasi lapha ku verse 6 kwakukhona ke lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labajuda bafowethu lezi zimbiza zaziba ngaphandle kwendawo noma ngasesangweni lapho kungenwa khona lezi zitsha bezifakwa amanzi bese kuba ukuthi abantu abasuke beze emshadweni kufanele kuqala bageze kulezi zimbiza bese bengena ngaphakathi emshadweni ngitheni kini na ngithe umnyalezo namhlanje uthi noma ungabona sengathi inkosi kukhohliwe kodwa isazolubuyela olwakho udaba leyimbiza ke beziba ngaphandle kwesango noma ngasesangweni abantu bebegeza kuzo lezi zimbiza zamanzi bese bengena ngaphakathi emshadweni zazingatholakali ngaphakathi bafowethu zazitholakala ngaphandle ngokwesiko lamajuda ngizothini kinini bafowethu isambulo lesi ngeke ngazi ke ukuthi wena bakubeke kuphi impilo seyithathe yakubeka kuphi manje ke bonke laba bantu asebekhala ngokuthi baphelelwe yiwayini badlule kuzona lezayimbiza bageza izandla kuzona bengazi ukuthi kungenzeka bathi sebengaphakathi babuye bazidinge lezi zimbiza ezingasesangweni abazidlulile bazishiya Oh, sengathi angisiza yena umoya ingcwele nisheshe ubambe lo myalezo.